naye mtu. Nani anabisha? Kweli kabisa kakazewa maskini naye mtu, japo kitu chake hana kini mtu. Anasema hapa mlolongo kakazema eneo la Sabaki imeshika kama kawaida. Hakins Karombora hapa imeshika kakazema. Ai. Ai. Eh.

Kiri naye mtu hata kama kiro chake kiduchu. Wapi mwalimu Nyaga? Achia budio. Bende nalo. Kaka Zema, ni kama tumekuelewa, ni kama unapotea potea hivi. Sio maneno yangu, ni maneno ya Kamishna Haman Shambi. Amesema ukitaka gari litakate likaoshewe nje. Kule kwenye kaosh kule. Masikini naye mtu. Wadi mwema atakuja saa 9 kamili. Masikini naye mtu. Tuangalia atakayokuja nayo mila hiyo.

47 101.8 Garissa Mandera Marsabit Hapa Ndipo Kali za Kali na John Maloba Radio 47 Hapa Ndipo.